wannan sabon goce yake assalamu barkanku da aiki ni ana fahimtar wayanda suke karbar kudi ranar zabe saboda in muka ki karba kudin su daga ranar za su san talaka ya fara sanin kansa saboda daga Adam Sani mala Adam muna godiya